0: máquina hasta esa sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quina tassa sonsonaría.
1: Patricia Pankrš je štivdela in družbo, to je Hot Latino Lestvica in mi smo že pri tretjem mestu tega tedna. Alejandro in Faruko, Fantazija.
2: Tretje mesto.